dziya zvinorwadza kurasikirwa nehama. Especially mukadzi nemurume panguva imwe chete nemwana.